Stoż na je na nohach, a je vonka pobyl, tu nie na nebio vuladał, nebieske ve, direktnie nad nami voneste, a przed nami vulki bar, abo kaž nikoci tež praja vulki vos. Jasne nebio ze sofrinkulacimi vjezdami, vjezdči poprom tež jasne svunčne džen, a tajki vjezdča nam znajmenša hač to nahaj neka klak takle štornače hodžin.

Jest deine ważne adere wiedzieć, że są dwie Wesserbach takle stała od mnie, a to już postrzecze, też wy nam swoje terminy za buchu też trusze o tym zonili. Przychodna wiecka, kotruż mam tu na składzie, to je zachodowane, że jeszcze w opraszenie Andry Zela basnik jako twórc melodiju, praszak. Wotopunże, dżęca, wieczor, siedmich, budyskim, serbskim domie. A przeproszujete mistrujem na to Mirko Šota, dr. Franz Šinko, trajš, budžetaj tež referentaj. Přichodná riečná hodina z Mirca bude jutce od popodňa cioch do napo šestčich vedome zahradnisko Zjaska při kluštorske vodže Pančicach Kukove. Posiedzenie Gminskiej Rady bude jutce štvortk ve Krusčicach napo siedmich. A tam bądź my z drugim w obswietlenie, w nadróżnego w obswietlenie w Smerdżacy. Potem mamy nie dom przychodną Gmieńską Radu, minucy tu w Rożyńcze, Ralbicach, a to po godzinę Bożyszo. Piątek zajutrzejszym wieczor 6.00 będzie koparski turnier starych kniezów po pokal Sapskiego Sokoła na sportniszczu Krusčicach. A sobie zapaladamy też raz do Kulowa, szako tam piwania, cały kunst tydzień od piątka do niedzielę z wieczy. 5 godzin, 24.00.

Bitte Jean, bitte stürz sie, du Jean, ihr Jens Nischas Räder. Hi, przyjemy dobre ranje wszystkim, kocy sużno, nie tylko na nohach, a mamy sobie też za was znowu nasze nuoscze w obrazach, jeżeli macie potem dżęca biegu dnia, albo wieczora z chwilę, to poladajcie raz na kulturne wierszki końca tydzenia z my z kameru ustup Kora Lipa we slepom przewodzili, a wuladacie też ryje skupiny dzieci, a młodziny z Brytnie. Tak jest so riad nazimskich koncertów menujcy zahaju. Hej, to runia sme tež zvonka v Užice pobyli. Minujce, jako so Serbia prezentovachu v Moritzburgu na letušej paráže žrebcu napšikvat. V obrazu vo sakskim kulturnym herbstve jechaštaj kšižari a zanimaj kročeše svojba zvitence. A môžete si tež impresie ze 70. kongresa Fuhen vobladač, kotrež šak je sovotmiu v Helsinkach. Tam sú mez druhým logo a motto Europiade 2028 v italske predstajli. Potekim poladajče rad lube raz, dež smieče potom kvile, kiba so netkožno, na našu app MDR Serbia abo na naše strone ve sociálnych sičach.

0: Ważne słowa.
1: Słyszycie dżęca o ty, że zinżynie ze Smochczyc.
2: Mozaiki su czasy przetrali. Znate su ze starych cyrkwiu, ale też na modernych fasadach su widzieć. Wotaloka wobladane, jewi so wumioska tworba. Dola w bliskości su jenoś lute małke kamuszki widzieć. Niekotre wyszczate, druhe tupe, pozdatne, nenapadne. Kóżdy mozaik započnie so jako romada črjopu. Trzeba wumiuca, kiś je ze zczerpnosću zestaja, a z pozdatnie nerody w obraz tvori. Runie tak je to z nami. Nasze żywienie je kajś mozaik. Je wumioska tvorba načisnjena po Božim planie. Kóżdy kamuszk ma swoje krute miestno, ma swój nadawk cyłku. Sme junkrutny dżil we wulkim mozaiku żywienia. Bez jednotliwca by cyłkony wobraz niedospołny był. By dżiru zawostaju, kotraż nie chodzi so pielnić. Hakle przez nasze szelake kmanosće przyjdzie barba do cyłka. Si do żywienia, samo cimne hodziny, udospołnieja wobraz. Niczo nie je przypadnie. Šo, štož pšinže, a štož nas vočakuje, je po Boži voli.
1: Tole praj hiža zinčina ze Smochčic, v nadavku a zamovitosti bačenske vosade.

Soll nas es nikos tom santos som, gesione dom svoj vos bos bene, von a ja, ne kaj švö, sme dvorečne votroskli, a takle koči mi šedne pšeste naše živenje. A jako podpiru, a pomoc jesi von, Niko, dječa.

0: Anetko Lubieschitze, ihr napustet mich.
1: Serbski Rozwus. Po jeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Ewaluacja koncepta 2+ ma so po przedstawach sakskiego kultusowego ministra Konrada Klemensa rozszerzyć. Dobra i wunczara na posiedzeniu Serbskiej Rady Sakskiej we Drzeżdżanach. Wun namietuje, też we zakładnych szulach ryczny stał analizować dać. Dotal jest so systematyczne przepytowanie we 8 litnikach przewidło, a Klemens chce z rozszerzeniem wupszy dolat do ryczno niwowa szuloku a szulorju dostać. Liczba dzieci, które są ze serbszczyną jenoszły szuli konfrontowane, dalej stupa. Iż na zajszym posiedzeniu bie dyskusja o koncepcie. Serbska rada pracuje so nadal o to, że kultusowe ministerstwo serbskie kubwanskie temy spieszniejszo objednała. Wiace o tym, że nie czyny dom. Delnoserbska sradowanka lieca nie budże. Krótkodobne odprajenie szulskiego kora Delnoserbskiego gimnazja, któreż je ważny dziel programa, obkruci naposled zamówitych w tym sradowanku 2026 odprajecz. Juhiżo wiele lit założba za serbski lud wuhotuje a podpieruje. W zajęczynych litach su spytali koncept wieczora w obnowiecz a szerszemu publikum je wotewricz. Wotwos pak wosta przeco mniejszy hacz oczakowany. Założba za serbski lud chce pak delnio użyć nam poskyczyć, co nas kadżowance wopczylić, a proces o tam buso organizować. Honia serbski odpowiednik odmier se 21. novembra w budyckiej kronie. Przy nasypie pola Mułkec, pola Slepo są miastem wszystkie 4 fundamenty za nowy wytnikowy park zabetonowane. Też twarskie dno za ciężko transporty, a twarskie krany je firma miastem zesilniła ryka ze slepianskiej gminy. W oktobrze są prynie twarskie dżyle za wieże, generatory a rotory dołożuja. Pola Slepo otwari przedozacz Enna City aktualnie 4 wytniki, ki są 250 metrów wysokie. Twarska dolność za 8 dalszych wytników przedleży. Dechcija od Klituša nalieča tvarič a dalše vetniki planuja. Zjavne posedženja Gmenske rade Malešece smeža sovotnitka jako audio dokumentovač. Audija služa k tomu, zo kumčna inteligenca automatisce načist protokola pisa. Zato su radičeljo čara po cioch testovih mesacach jednanski porad zminili. Gmenu vúživanie špeciálne softvera na 200 euro v mesac fači. V druhých honiovúžijských gmenách je automatické elektronické zapisovanie hižo dlie zvašňom. Mieszczanskie zawody Biła Woda złożuje sobie przychodzie przy zastaraniu swoich wiacać 60 skupców dalnoczopwoty na regeneratywne energie. Kajż o tam ryka przestaje swoje systemy krok po kroku, hać do lata 2005 aż 40 na czopwotne klumpy a spalenie biomasy. Za to są z mieszczanskimi zawodami Wojerec a Grudka do konsorcja zjednoczyli. Przestajenie systema płaci do 40 milionów euro, a je trzeba dokiesz je zryczenie w dodawaniu dalnoczopwoty z energiowym koncernom Leak jenoszacz do 2028 płaciwe. Cyrkonie zastaruje mieszczanskie zawody Biły Wody, Wojarec a Grudka 60 tysiąc domiacnościów z czopwotu. A to one biechu, nasze powieście, kiedyś namakacie też na naszej internetowej stronie, a w naszej dawanej app z mianem MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: 7 stopniów pokaza żywe slibro budyśiny tu a tam małke mroczele su widzecz ale dżęca. Zmiemy tujszto słońca, z blakami rano hiszczy tu a tam też kurjawu, a hewak miło dżęca sucho wostać, tuż też przeczelne, a żywe slibro te docpie dżęca maksymalnie 19 stopniu.
0: Zwesela co pojeść, żane wopkadne pokiwy za was nima moj, dobro jest butuś, do dżęcnej szyje sredy.
1: Serbski Rozwóz.

0: a informowane dłużowane so staraja. Problem rozrysać a gajspreine. Dopisajcie nam, hezo, joso jim tamto zeszlachciło.
1: A pisajcie nam też, gdyż nie macie niekajkie problemy, ale znacz niekajki termin za nas a za drugich. Dziewicz, posiedmy się.

Skupina Holarski, Donatec Bratsja, Bostja Donatas, my runie słyszeli, kisze si z dobą tež umyslił melodiju a tekst za jeden sztuczku z lieta 2020. Stuj ma dżęsa lust, jeli macie to wieczor, popodnu, dopodna, dysz, szojeny dy, kotrym czasu, poladajcie raz na nasze socjalne, albo do naszych socjalnych syczów, na nasze strony internetowe, a do naszej app. W naszych nowościach, w obrazach poladamy jeszcze raz na kulturne wierszki końca tydzenia, minionego końca tydzenia. Sme z kamerą w ustup kora Lipa z Lepom przewodzili, a widzicie też reje skupiny dzieci a młodziny z Brytnie. A toho runia sme też zvonka w Užice pobyli, na przykład prezentowachu Šakso Serbia we Moritzburgu, na letošej parádze z Rybcu, na przykład. A ja we Wobrazu vo Sakskim kulturnym herbstve ich hashtag Šižeri a zanimaj kročeše svojba svetence. To a viac ve našich pojezdčach, ve Wobrazach.

0: Srpski rozvoz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
1: Dobre ranie. Ewaluacja koncepta 2+, ma się po przedstawach Sakskiego kultusowego ministra Konrada Klemensa rozszerzyć. Dobraj wunczara na posiedzeniu Serbskiej Rady Sakskiej w Drežďanach. Wun namietuje, też w zakładnych szulach rieczny stał analizować stać. Dotal je so systematiske przepytowanie we 8 litnikach przewiedło, a Klemens chce z rozszerzeniem wupszy dolat do rieczno niwowa szuloku a szulorju dostać. Liczba dzieci, które są ze serbszczyną jenoż w szuli konfrontowane, dale stupa. Hižo na zajszym posiedzeniu bie dyskusja o koncepcie 2+. Serbska rada pracuje so nadal o to, że kultusowe ministerstwo serbskie kubwanskie temy spieszniejszo objednała. A wiace o czerwszym posiedzeniu zonicze za dobrą godzinkę. Delnjo-serbska sradowanka lieca nie budże. Krótkodobne odprajenie szulskiego kora Delnjo-serbskiego gimnazja, któryż je ważny dziel programa, wobkruci naposled k zamówitych w tym sradowanku 2026 odprajić. Juhiżo wiele lit założba za serbski lud wuhotuje a podpiruje. W zajszych litach su spytali koncept wieczora wopnowiec a sjonszemu publikum i wotewrić, wotwos pak wasta przeco menszy hać woczakowane. Założba za serbski lud chce pak delnio wużicza nam poskiczyć, są na skadżowance wobdzielić, a pracuje soboto busy organizować. Honio serbski odpowiednik wotmieje se potom je na 20. novembra w budyskiej kronie. Zjawne posiedzenia Gminskiej Rady Maleszece smierdza sobotnitka jako audio dokumentować. Audia służa k tomu, że kumszna inteligencja automatyczne naczyst protokola pisa. Za to su radziczelio czara po cioch testowych miesacach jednanski porad zmienili. Gmenu wużywanie specjalnie software na 200 euro wobmiesac płaci. W drugich honio wużyskich gmenach je automatyczne elektroniczne zapisowanie hižo dlije zważnio. Mieszczanskie zawody Biała Woda złożuje się w przychodzie przy zastaraniu swoich wiercach 600 skupców dalnoczopwoty na regeneratywne energie. Kajż Wotam Rieka przestaje swoje systemy krok po kroku, choć to lita 2045 na czopwotne klumpy a spalenie biomasy. Za to su se z mieszczanskimi zawodami Wojorec a Grodka do konsorcja zjednoczyli. Przestajenie systema płaci nie do 40 milionów euro, a je trzeba dokiaľ je zrzeczenie o dodawaniu dalnoczopwoty z energiowym koncernom Leak, jenž hač do 2028 płaciwe. Cukunie zastaruje mieszczanskie zawody Białej Wody, Wojorec a Grodka 60-40 domiacnościu z czopwotu. Przy nasypie pola Mułkec, pola Slepo są miastem wszystkie 4 fundamenty za nowy Wytnikowy park zabetonowane. Gdyż twarskie dno za ciężko transporty a twarskie krany je firma miastem zeselniła, rzeka ze slepianskiej gminy. W oktobre są prynie twarskie dżyle za wieże, generatory a rotory dołożuje. Pola Slepo twari przedowzacze Enner City aktualnie 4 Wytniki, ki są 250 metrów wysokie. Twarska dowolność za 8 dalszych Wytników przedleży. Dech chceža od Klituša naleča tvarič a dalše vidniki planuja. A to vane bichu, naše povest čekiš na makače tež na naše internetu je strone a naše app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Svonca svičí v Budešine, ale zima je 7 stopňov pokaza živé slibro. Jasne nebe od Dženca husto zmijeme, tu a tam lidma nekotre mročele so jevija Dženca mimo tu štiše sucho vostač a žive slibro te docpije Dženca maksimalnje 19 stopňu.
2: Štež vopkat nastupa šodere beži, vožle pak hižo voda so na čašu, že ne beži gmene Rajbicu Rožant, peča hačta nekak pšipodnja nic. Kajž pak je nam Hubertus Rutscher z Džiliu stejte vozaj z vodu pši pestovani a pši šuli v Rajbicach. Tak so možeče se z najmenča kove zvareča po Rutsu umeč.
0: Serbski rozvoz.
2: Dodam peč menčinu po napo osmiš.

0: Policia z G.
1: Krótko do północy je we Wojerecach we wiacesłobnym domie na Johana Sebastiana Bachowej wojen wuderio, kajż policja miestem zdzieli w suwohonych poskodach ciężko zranienu w osobu namakali, kiż je jeszcze namiestnie wudychała, jedna so wo 42-letnego muža. Cinače ludzi su tam dobyli ewakuować, a za przyczynu wojenia we Wojerecach nitko sledza. W Bibi Wodze miachu na tamniejszym landowskim gimnaziu czara wopaczny amokowy alarm. Techniczny defekt biedre przyczyna, czar dla je tam alarm wuderio, na to je wulka liczba zastojników dokupowaniszcza przyjęła, a dżęca chce so tym fachocu z modostnymi wo czaroszych podałkach rozmówić. Baduši biechu wysoku la hore na Tvarnišču popuču a su tam v opatku za bago pokranili, škoda 1400 euro a blisko Kinsboka, tam je žiadna čeletne punželu z nezbožiu, von bie na mokre droze kontrolu nad jezdžidvom zubiu, zdroji zio a so prečisnu, autovosta po nacieše ležo, modostne pak so nezranju, škoda učinja 15 000 euro.

0: Poniesce to we bojeszczach od Mateja Dziesvauka słyszeli, sakskim krajnym semidreża nach Bieczera posiedzenie Serbskiej Rady Sakskie. A to witachu wosy bity u hostci junu bieto dyrektor drzeżanska MDR-a Andreas Fritsch, kisie wo serbskich mediuch poskitkach z Czelaka rozprawiał, a kultusowy minister Konrad Klemens, z którym się rada wo kubanskich praszeniach uradziłała. Matej Dziesvauk rozprawia.
1: Z jednym so smiacym łuczkom je Serbska Rada Sakskie dre po posiedzeniu z ministrom Konradom Klemensom domojeła po cioch let dziesatkach pracowania kiwaja mienujce boze zmiany na polu serbskiego kuwania. Przedseda Rady David Statnik.
2: Cyle ważne a cyle nuzne za nas, że wiesz, te postajenie wodzile na serbskich szulach, że so tutaj netkole po jacach 30 letach skończne zakończy a so ponowi. Tam są radowania, które zaso podaje to, co jeszcze w koncepcie 2 plus je, a tam są też definuje wistywiecki, które są za nas jasne. Że so na nie serbskie szuli serbsce ryczy. To ja noch co żenie do praszenia stać dobecz, hewak nie je do co was mysło tutaj szulach ryczyć jako serbska szula. A wszystko to robi so też w tym postajeniu zaso odwyższować. To reka to, co jeszcze dobre zdziarzyć, a to, co jeszcze trybne so ponowi.
1: Pfaka Cewuczko pak dalej w ostanie. Ladają na to, jak moli serbsku rycz na serbskich szulach we wszednym dniu zaruczyć. Aktywna dwuryczność je żadana. Ewaluacja 2 plus pak pokaza, że na tym kietro klaca. A zo bych u szitkę uczok i a uczora serbscy moli, hej, za to są dalej kupowania trybne. David Statnik.
2: A ja mam wielki respekt przed tym, że to tu na naszych szulach uskutkuje, ale te praszenie je, jakie gratis swoim dyspozycji staje, jakie możliwości dalej kupowania, w zmysle dziewodawaria, a jakie resursy w cyrku na naszych szulach do swoich dyspozycji staje. My mamy tę zwolniwość naszych uczorów, co tam też dalej kupować, ale dadoby są im też ten czas, a też ta możliwość skiczyć.
1: A członka rady Diana Szołczyna doda.
3: Ja si nie przeju za dobi jeden wuczor, aby na wuczorka po szuli potem jeszcze nidzie 20 mięczinu, so tydzieńce nidzie na niekakich rycznych kursach odczelić. Ja by si przała, że so to w obchodzie jako dalekuwania w wuczorskim kontingencie sobujewia. To by się moje żadania byli, a też w wyższej mierze nie tylko jeszcze moje przecia.
1: Minister Konrad Klemens na to skieczni zopak, gdyż so wuczor albo wuczorka na dalek upwanie w dziwom czasu pada, naj potom wuczpa upadnie. A spiec synuich ludzi też nie może, przyjusiem rada za to wojuje, że są jeszcze zmieni.
2: Ja wiem, że są fęki mało, a że je wulka nuza w naszym kraju, ale my mamy jeden ustawu na rok, a my mamy jedno prawo ukazać z naszej ustawy, a tu widzimy jedną praktyczną możliwość tutaj prawo w konkretnym dalej przesadzić.
1: Thema to, kotraž Serbsku radu Sakske tuž dale zabiera.
0: Matej Dziesvauk je rozprawiał vo čerošim posedženju Serbskej rady Sakske je drežanským krajnym Seme. Tam sú miestrujem kultusového ministra Konrada Klemensa na rozmu vitali.

Jeans ja ten či adważasty september, to ja wesebny żyn na zima se zachopio, dlatego myżesz o se teke net na zachopienku jasolisz na redny na zimski spiu. Do tego gronim buszczo uczobnie witany, ja som Ania Kochoczwacowa. Zaszatowaliście aktualny magazin, a temy wam net przedstawią.

kradu przechwatajucu powieść, czy mamy za was dolnosarska schradowanka letosa upadnią. Co godla, to sme kšili wieżysz od organizatoru Wete Grono Słyszysza Żinca Planas. Chorosć, demenca stoi ten tyżyn Planas we fokusu sme pejedali ze sarskim gejcom. Nowych obrzejników recnego projekta Zoria wam przedstawiamy, a pogledniamy z wami do nowego udarza naszego sarskiego tyżynnika Nowy Casnik. Co myslim, aż se upwasz jo wystać przy radiu.

Poprzałem, by to była Litosata 2, a Storżasta Dolnosarska Schadowanka Pak Upadnio. To jest znaczy ceniła założba za sarski lud, a wena jo organizowała wiele lat schadowanku. K przycy nam, groni nam za

Domovinská kopka Woche ze Svieži na końcu tydzienia swej 80. jubilej obstasza sobie tu przeprosuju zajmcu do Svieżyńskiego stana przy Świelowej Brożni. Tam niekrze jano historię na historię domovinskiej kopki sled gledasz, ale takie angażirowanych ludzi uznamienisz. 50 lat nawiedują Wochorzeńsku domovinsku kupku Inga Nowakova sobotu. Zegar čich vedpudnja se oficiálne žije zachopio, viacor zegar šestčich kšiepen gromaže s kštimi svišiš a to z dujarskeho kupku Horjane zastup na tom viacoru ve Wochorzach joliche. Jo, dalšne novosti mi jo zmijo po muzice Gregor Klim za vas.

Dzisiaj wam kazane do czubca w tamnym trajdowym skwarze słyszysz o przednosk z titulom Dobra linia serskie seszelnica Ziszarki we Wielkim Mieście. Referentka jo Martina Nowakojc, niegaśna kuratorka serskiego muzea, wyna zawieszcze po przynosku stojk dyspozycji za rozgrona k temie. Wiacor zegar szestrzych dieli tam byż w trajdowym skwarze w czubcu, a dalszny termin mam jeszcze za was, wicze burza za moderna serska pieza w klubuni serskiego doma w mieście. Zegar pieszych wytpodnia z zachopienia wieseliśmy, że się na rucne żywo serskie rozgrana, a spiwe szykne zajmce są uczobnie przeprzasane.